0: To co, przechodzimy do zwierząt, bo to jest główny temat książki, chociaż one mają cały czas to roztocze tam w tle w większości opowieści. Od czego zaczynamy? Od Ramonki?
1: No Ramonka nie jest roztoczańska, chociaż dużą część życia spędziła na roztoczu. No Kora, czy nasze życie jej i Kory moje, bo ponieważ byliśmy takimi trochę półśrodkami i w dzieciństwie nas jak tobołki, Kora to mówi, że jak tobołki nas albo do jakichś ciotek, albo do jakichś półciotek, albo w ogóle do nieznajomych ludzi nas oddawano, no więc nie mieliśmy możliwości posiadania zwierząt, prawda? Jak się już przeprowadziliśmy na rozbrat, zresztą bardzo blisko tutaj ciebie, to najpierw mieliśmy koty, a później Kora sobie wymarzyła zwierzę, z którym będzie mogła jeździć na trasy koncertowe. No z kotem raczej trudno i pieska znalazła, wyszukała, że bolończyki mają taką naturę przyjazną i były ozdobą dworów cesarskich we Włoszech. Caryca Katarzyna i Telimena miała bolonkę, więc zapragnęła bolonkę. Ja znalazłem w internecie panią, która wyhodowała bolonki w Aleksandrowie Łódzkim i miała taką ostatnią, już nadmiarową, jeśli chodzi o rasę, na którym był ponownie jakiś kandydat, ale kandydat się nie zgłosił. Przyjechała do Warszawy, Kora się z nią spotkała na dworcu centralnym, maleńkie zwierzątko. Nie wiedziała na początku, co z tym robić, ale powoli, powoli, powoli. No i miłość wielka do Ramonki.
0: Ramonka miała w stosunku do wszystkich zwierząt opisywanych w książce specjalne prawa.
1: No miała prawa, tak. Jako jedyna mogła na kanapę. W tej chwili, jak już Ramonki nie ma i Kory, to wszystkie psy leżą na głównych kanapach i to wygląda cudownie w tej chwili, ale przedtem jednak nie wolno było, tylko Ramonka na kanapie.
0: Ja trochę z konieczności wybrałem sobie swoich ulubionych bohaterów w twojej opowieści i na przykład strasznie zaintrygował mnie Pikuś, z którym prowadziłeś rozmowę o sensie życia. Opowiedz trochę o tym.
1: No Pikuś wydawał się rozumieć moje rozważania filozoficzne. Milcząco, oczami mi dawał znać, że rozumie i czułem, że to ma sens, taka rozmowa filozoficzna. No kochany piesek, no niestety zginął w przykrych okolicznościach, bo prawdopodobnie psy sąsiada go załatwiły, bo on był jedyny z naszej czeredy niekastrowany. A jak to niekastrowany, to tak podskakuje nawet większym psom. No i niestety odszedł, zrobiłem napisy, porozlepiałem, ale niestety. No, a bardzo często o nim myślę w takich smutnych chwilach. Zawsze jak miałem jakąś ciężką depresję, jak mieszkaliśmy z Korą, przyjechałem do szpitala, do niej, albo gdzieś ją zawoziłem, albo byłem w całkowitym dole, to sobie przypominałem, wizualizowałem sobie Pikusia. Buddyści wizualizują sobie Buddów, czy Dakinie, ja sobie wizualizowałem mojego Pikusia i to mi poprawiało bardzo humor.
0: Jak to nazwać? Kynolecznictwo?
1: Psiolecznictwo.
0: Psiolecznictwo, coś takiego.

0: I teraz piękny motyw z tej książki. Naprawdę chciałbym o tym chwilę porozmawiać, a raczej poznać twoją opowieść, bo to jest coś, co zawsze czułem, zawsze mi się podobało, ale ty to bardzo dobrze nazwałeś słowami. To są listy zapachowe psów. O, tak to można streścić.
1: No tak, tak, tak. No jak piesek wyskakuje, no to od razu wszędzie wącha te siki. To jest jakaś po prostu... Znaki to są, prawda? Mówi się, że ludzie żyją tylko w świecie znaków, w mieście, drogowskazy i tak dalej, ale psy też mają swoje znaki. To jest bardzo interesujące dla nich. To jest ich też całe życie, prawda? Inne psy zostają informacje. Jakie dokładnie, to my nie wiemy.
0: Jak to wygląda, kiedy pies się przenosi w zupełnie inny rejon, na przykład z Warszawy na Roztocze albo z powrotem, bo przecież wtedy to ta wielość nowych zapachów to jest jakaś, to jest miliard informacji dla niego.
1: Tak jakby się znalazł w perfumerii, gdzie jest 1000 zapachów.
0: Albo
1: oszaleję, to nie wiem, co się dzieje.
0: Albo tak. Ktoś, kto na Roztoczu nie wiedział, że była II wojna światowa, znalazł się w centrum Nowego Jorku. To jest mniej więcej, no jeśli tak, chodzi tak. O zmysły, coś takiego. Czy tobie się zdarzyło, tak jak w przypadku zapachów, po prostu obserwować ich zachowanie w tym konkretnym przypadku?
1: No tak, tak, obserwuję cały czas. No. Szczególnie jak jestem tam na wsi, jestem sam, mam w tej chwili 3 psy, no to obserwuję ich zachowanie. Jak one się odnoszą do siebie, do ludzi, jak się, no, dlaczego jedna psina Frida bez przerwy szczeka, jak oszalała, a dwa Bąbelek i Donka nie szczekają w ogóle. I dlaczego na przykład Frida szczeka? Co ona widzi, co ona słyszy? Czy słyszy coś w lesie? Czy czuje, że ktoś przychodzi, jakieś zwierzę? No na pewno jest cały świat, do którego my nie mamy dostępu.
0: To właśnie o to chciałem chyba zapytać, o tym trochę porozmawiać, bo trafiłeś w mój taki bardzo też czuły punkt. Jeśli chodzi o widzenie czegoś, czego my nie widzimy, to tutaj absolutnymi specjalistami są koty oczywiście, bo one się czasami wpatrują w jakiś punkt, tak. Albo w ogóle zachowują się tak, jakby coś śledziły, i ja bardzo często próbuję nadążyć wzrokiem, sprawdzić i nic tam nie ma, a jednak jest.
1: Tak, kot czasami potrafi tak raptem zesztywnieć i się wpatruje w ten punkt i zastanawiam się, czy on widzi duchy, czy on widzi jakieś cząsteczki kwantowe, widzi kwarki. No, jest takie słynne opowiadanie Rilkego, Malte, w której jest opisany pies, który raptem stanął jak wryty, patrzył w jeden punkt, a tam niedawno zmarł jego pan. No i to było tak, jego patrzenie było tak intensywne, że wszyscy byli przekonani, że duch tego człowieka tam jest. Więc jednak zwierzęta widzą więcej.

0: teraz jesteśmy znów przy kotach, które są istotami absolutnie osobnymi. Jest taka piękna teoria, którą chyba jestem się skłonny pod nią podpisać, że to są perfekcyjne istoty pod wieloma względami. Nie wszystkimi, ale pod wieloma względami tak. Jaki twój stosunek do kotów?
1: Koty są w ogóle perfekcyjnie zbudowane, perfekcyjnie się poruszają.
0: Starzeją.
1: Koty się starzeją, nie widać wieku po kotach, no ruszają się wspaniale, polują. Ja na przykład w tej chwili mam dwa koty w domu, Mimi. To jest kotka, którą znaleźliśmy pod tarasem. Trzeba było odśrubowywać deski, żeby ją wyciągnąć. I ja widzę, jak ona się starzeje i ona jest bardzo przychylna. I cały czas lubi pieszczotki i śpi przy mnie. A jest druga Lusia, znaleziona kilka lat temu i ona w ogóle nie daje się głaskać. Tylko czasami jak ja leżę, to ona mi się tutaj kładzie. I leży i wtedy jest wielka miłość.
0: A czy doświadczyliście, szczególnie przy tych wszystkich trudnych momentach kory, tego, jak zwierzęta wyczuwają chorobę?
1: No tak, tak, oczywiście, no wyczuwają. Właściwie one weszły już w sytuację, gdy kora była chora, więc trudno zauważyć jakąś różnicę, no ale no, jak już tak bardzo chorowała, jak się odchodziła, to rzeczywiście zwierzęta trochę inaczej się zachowywały, były takie bardziej intensywne i widać, że były zaniepokojone, szczególnie psy. Bo z kotami to nigdy nie wiadomo.
0: No właśnie, a wybaczasz kotom ich naturę morderców?
1: No bo miałem taką przygodę rok temu, że widziałem, jak Lusia z biedną myszką się bawi w ten sposób, że najpierw napadła, a później myszka biedna ucieka, a Lusia w ogóle się patrzy gdzie indziej, jakby, wiesz, udawała, że nic się nie dzieje, ale wszystko było wiadomo, że ma wszystko pod kontrolą i to okrucieństwo i ta zabawa, no jeżeli będziemy uczłowieczać za bardzo zwierzęta, no to no, możemy to nazwać okrucieństwem, ale jest to prawdopodobnie takie zachowanie, no, wynikające z ewolucji, prawda? Kot od tego jest.

0: książce częściej nazywasz koreolą, prawda? Mhm. Dlaczego?
1: Wiesz co, to wynika z tego, że pierwsze wydanie tej książki, które było w 16 roku, jakoś wydawało mi się, że nie napiszę, że to jest Kora. I było w ogóle na okładce Olga Sipowicz i tak dalej, żeby była trochę incognito, wiesz. I to pozostało, no nie może być incognito, jak widać.
0: Opowieść o waszej berlińskiej przyjaciółce Petrze i Dalajlamie?
1: Petra, tak, w Berlinie. Ja mieszkałem w Berlinie Zachodnim kilka lat i miałem takiego przyjaciela, Krystian Skrzyposzek. To był pisarz, dzisiaj już chyba go nikt nie pamięta. I to była jego żona, którą on wywiózł nielegalnie z NRD przez Bułgarię. I jak ona się z nim rozwiodła, to dostała tak zwanego kociego świra. No i te opowieści w książce, że jeden kot ileś tam lat pod kanapą, a drugi jak umarł, to pojechała właśnie do Dalajlamy. Zapytać się, co się dzieje z wcieleniem tego kota.
0: Kolejna rzecz, podróż, no to było przełomowe wydarzenie chyba, podróż z Ramonką do Meksyku.
1: Do Meksyku to już w ogóle ta cała podróż to już była jakaś kompletna wariacja, bo od samego początku wszystko się zaczęło psuć. Najpierw przyjechaliśmy na lotnisko, wiesz, rano o 5:00, ja daję paszport, a pani mówi, nie ma tego pana na liście. Jest, co, jak to może... Ja patrzę, a to nie jest mój paszport, tylko muzyka, który grał z Korą i może tutaj nie powinien opowiadać okrutnych kulisów show biznesu, ale ja mu zapłaciłem dużo pieniędzy, on mi był winny dużo pieniędzy, ja mu zabrałem paszport i zostałem za to ukarany, że z jego paszportem pojechałem. Wyobraź sobie, że wziąłem taksówkę szybko do domu, po swój paszport, wracam i co się stało? Jedyny raz w życiu taksówkarzowi zabrakło benzyny. Ja się myślę, to się nieźle zaczyna. ale jakoś zdążyliśmy i wyleciliśmy. No oczywiście w samolocie też były jakieś przygody, bo polskie stewardesy, no jak zobaczyły, że to jest Kora, no to od razu radość i tak dalej. I często piloci zapraszali Korę do kopitu i pozwalali, żeby Ramonkę, bo obowiązkowo Ramonka musi być w takiej torbie specjalne, wymiary są nawet podane. Ale tutaj już polecieliśmy z polskimi do Berlina czy do Londynu i później już niemieckimi. No i Niemcy na mnie, jak Kora wyjęła Ramonkę, to przyszedł Niemiec. I zaczął tam mówić, że Ordnung, Ordnung. Akurat mieliśmy wprost, czasopismo wprost, na okładce był Hitler. I Kora do niego, my już znamy wasze Ordnung, i pokazała na tą okładkę.
0: Poskutkowało.
1: Oj, on teraz blady się zrobił i już nie wróci. No i dalej wylądowaliśmy w Meksyku, ja wyszedłem, a jeszcze była informacja, że jakiś tydzień temu Polaków porwano tam w Cancun. Czekam godzinę, drugą, cholera, co się dzieje, Kora nie wychodzi. Kompletnie nie wiem, co się dzieje, wiesz. Pytam się tych jakichś tam urzędników, może tu jest telefon. Jakiś taki telefon był dziwny, ja zadzwoniłem z tego telefonu i mówię, że czekam tutaj na moją żonę z psem. On do mnie mówi, że pies nie ma wszystkich pieczątek i dlatego 3 godziny w tym potwornym upale trzymają Korę. No, Kora dostaje wariacji, bo w takich sytuacjach osaczenia Kora po prostu dostawała furii, paniki na przemian. Więc ja oczywiście jako sprytny warszawiak, czyli cwaniak warszawski, mówię do tego gościa, proszę pana, ale ja jestem bardzo zaprzyjaźniony z prezydentem Meksyku, zaraz do niego zadzwonię. A nie kupił tego. No i Kora wyszła, no i oczywiście okazało się, że wśród 100 pieczątek nie było jakiejś jednej, wiesz, jakby to strasznie było ważne w Meksyku, gdzie przecież wiadomo, jak życie wygląda. No, więc, no i takie przygody.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sadownicy apelują do ministra rolnictwa w sprawie ubezpieczeń upraw od przymrozków. 3-miesięczny areszt dla podejrzanego o zaatakowanie nożem wójt gminy Stara Kornica. W warszawskich Łazienkach Królewskich obchodzono 22. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. O systemowe rozwiązanie kwestii ubezpieczeń upraw od przymrozków apelują sadownicy z Lubelszczyzny. Obecnie ze względu na zbyt wysokie ryzyko wystąpienia tego zjawiska, firmy nie chcą ubezpieczać plantacji. Chodzi o stworzenie funduszu na ten cel, mówi plantator z Zakrzowa w gminie Łaziska, Marcin Gazda.
8: Żeby można było spać spokojnie. My to będziemy i tak bronić. Jeśli będzie ubezpieczone, to i tak będziemy to bronić, tych upraw, bo wiadomo, to jest nasz sens życia. Ale jeśli byśmy mieli zaplecze w postaci ubezpieczeń, którego teraz nie mamy, no ubezpieczenie jest obowiązkowe, ale nie wszyscy rolnicy mogą go zawrzeć. Tu jest ogromny problem.
7: Minister rolnictwa Stefan Krajewski, który był dziś na Lubelszczyźnie, zapowiedział działania w tej sprawie.
9: W ubiegłym roku to było 900 milionów skierowanych do tych, którzy chcą ubezpieczyć swoje uprawy, swoje płody. No i tutaj oczywiście to jest kwestia przygotowania dobrych rozwiązań, które muszą znaleźć poparcie, ale na pewno przygotujemy takie rozwiązanie w tym roku.
7: Straty niektórych sadowników w wyniku przymrozków sięgają 100% wartości upraw. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego o zaatakowanie nożem wójt gminy Stara Kornica. Aspirantka Weronika Wujek z policji w Łosicach przypomina, że do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu.
10: W minioną środę, tuż przed godziną 16, w budynku urzędu Stara Kornica 42-letni mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem wójta gminy. Kobieta z obrażeniami ciała została przetransportowana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. Sprawca został zatrzymany na miejscu.
7: Sprawca został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Parady orkiestr, zwiedzanie pałacu na wodzie i starej oranżerii i wspólny piknik w warszawskich Łazienkach Królewskich obchodzono 22. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Strefa służb mundurowych przyciągnęła najmłodszych piknikowiczów.
11: Syn jest fanem wozów strażackich, więc jak najbardziej.
12: Czekamy. Tak, Stasiu?
13: Ty lubisz wozy strażackie?
14: Tak. No wiem. Widziałam, jak zaparkowały.
13: Czekacie,
14: tak,
13: żeby wejść do wozu policyjnego?
12: Tak, dokładnie. Jesteśmy bardzo ciekawi, co tam jest z tyłu za tymi przyciemnionymi szybami.
15: To wygląda na samochód antyterrorystów.
16: Tutaj jest jakiś taki meleks, czy tam kład policyjny. Tam jest policyjna karetka, jeszcze radiowóz policyjny.
7: Przez cały długi weekend można bezpłatnie zwiedzać zabytkowe budynki łazienek. Włocławski Aeroklub otworzył uroczyście nowy sezon lotniczy. Był piknik na lotnisku, pokazy spadochronowe i loty widokowe nad okolicą. Data święta włocławskich pilotów to dzień urodzin patrona aeroklubu, pułkownika Stanisława Skarżyńskiego. To pierwszy Polak, który przeleciał nad Atlantykiem. Aeroklub jego imienia słynie z organizacji najważniejszych imprez lotniczych i modelarskich. Podobnie będzie w tym sezonie, zapewnia dyrektor Andrzej Spycharski.
17: 12 czerwca mamy zawody o Puchar Polski modeli na uwięzi. 13 i 14 Mistrzostwa Polski modeli F2. W lipcu organizujemy fiestę balonową i takie dawne włocławskie zawody balonowe. Ale taką perełką rzeczywiście Mistrzostwa Europy modeli kosmicznych dla seniorów i juniorów, które odbędą się od 15 do 20 sierpnia. Około 400 zawodników z Europy, ale zapowiedziały też ekipy ze Stanów Zjednoczonych.
7: Jeszcze ciekawiej zapowiada się kolejny sezon lotniczy. W przyszłym roku we Włocławku odbędą się Mistrzostwa Świata modeli statków kosmicznych. To był serwis Trójki.
18: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: O sporcie Norbert Michalak.
19: Piłkarski ligowy klasyk dla Legii Warszawa. W meczu 31. kolejki Legia pokonała u siebie Widzew Łódź 1-0. Bramka padła w 7 minucie doliczonego czasu gry. Po tym spotkaniu zespół trenera Marka Papszuna awansował na 9. miejsce w tabeli. W innym spotkaniu Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Trener Korony Jacek Zieliński po meczu nie ukrywał emocji.
20: Tyle zdrowia, ile myśmy ci zostawili, to za to ich trzeba docenić. Oczywiście, piłkarsko różnie wychodzi. Jest lepiej, jest gorzej, natomiast nie można im zarzucić braku zaangażowania. A od tego się nakręca spirala nienawiści, która później się kończy tak, jak to się skończyło po meczu. Skandal po prostu. Tym jeden z piłkarzy został uderzony. A zaczyna się właśnie od wyzywania, obrażania, a później to niestety eskalacja idzie dalej. No, szkoda, że doświadczyliśmy tego dzisiaj.
19: Po meczu jednak władze Korony Kielce zaprzeczyły, że doszło do uderzenia jednego z piłkarzy. Liderem tabeli jest Lech Poznań, drugie miejsce zajmuje Górnik Zabrze, a trzecia jest Jagiellonia Białystok. Hubert Hurkacz pokonał Matteo Berrettiniego w ćwierćfinale Challengera w Cagliari. Polak przegrał pierwszego seta, odrodził się w drugim i wygrał 4-6, 6-3, 6-4. W walce o finał jego rywalem będzie Argentyńczyk Roman Burczy. W koszykarskiej ekstraklasie MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z Legią Warszawa 85-90. Zespół z Warszawy zagrał zdecydowanie lepiej w zaciętej końcówce i dzięki temu pokonał na wyjeździe MKS. Obrońcy tytułu są na najlepszej drodze, żeby fazę play-off rozpocząć jako jedynka. Legia w rundzie rewanżowej wygrała 12 z 14 meczów.
7: Jutro słonecznie, jedynie na Suwalszczyźnie może się chmurzyć. 16 stopni na obszarach podgórskich i na Helu, 23 w centrum i 27 na zachodzie.
21: Autopromocja.
22: Ledwie trójkowy ekspres wyruszył pierwszego dnia wiosny w dziewiczy rejs trzeciego sezonu, a za oknem już maj. Czas nie czeka na nikogo, a trójkowy ekspres jest zawsze na czas. I czeka na Państwa w każdą sobotę od 10 do 13. Zapraszam na przedpołudniowo-popołudniowe podróże w najlepszym towarzystwie, bo z Państwem. Dziękuję, że jest Wam z nami po drodze. Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
21: Autopromocja.
23: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
24: Lista osobista.

0: Pojawienie się Bobo.
1: No Bobo, wiesz, to jak Mimi żeśmy znaleźli... O Jezu, jaki tam kot przeszedł piękny.
0: Tak a propos.
1: Panterka jakaś mała.
0: Tak, mam nadzieję, że za chwilę tutaj do nas dotrze.
1: Ojej, w lustrze go zobaczyłem. No więc...
0: To ona, Helena.
1: Ona. Tak jak Mimi była znaleziona pod tarasem, to Bobo, na górze jeszcze budowaliśmy dom, jeszcze były i styropian, i jakieś płyty, i bardzo dużo rzeczy, i tam coś piszczało. Ponieważ Kora ma dobry słuch, więc coś... Ja myślałem, że to po prostu komin tam. Ale Kora jeden dzień, drugi dzień nie tego. I poszli tam i znaleźli Bobo, malutkiego kotka Bobo. I no i od razu się Kora bardzo w nim zakochała. Cudownie karmiła go, pamiętam, z pipetki. Musiałam pojechać po pipetkę, mleczko. I powoli, powoli była wielka, wielka, wielka miłość do Bobo. Ogromna miłość. I jak żeśmy zwracali z tych szpitali, to Kora już tak tęskniła za Bobo, już powiedziała: Bobo, Bobo, jedziemy do Bobo.
0: Mila versus Ramonka.
1: Właśnie Mila to był jedyne zwierzę, pies, który mógł zagrozić Ramonce, ponieważ była to stara suka wychowywana przez takiego gościa, którego myśmy to kupili, który był alkoholikiem częściowo i on kopał. I ona potrafiła być agresywna i ugryźć. Czasami kogoś w nogę ugryzła i no trochę na początku warczała na Ramona, ale zorientowała się, jaki jest układ władzy, kto tu jest najważniejszy. I już dała spokój. Też śmieszna historia była o tym, jak Kora traktowała zwierzęta jak ludzi, bo była taka sytuacja, że akurat Magda Środa przyjechała do nas i czesały Mile. A ją bardzo ciężko, wiesz, te psy bardzo nie lubiły czesania. Trzeba było je czesać, bo to długie te włosy, wszystko tam wchodzi, wyczesywać, wiesz. No ja ją to Mile trzymałem, one ją czesały i w pewnym momencie ją jak gdyby... coś jakoś zrobiły, jaki ból i Mila mnie z całej siły ugryzła w rękę. Krew mi tak trysnęła, że aż na sufit. A Kora z Magdą: ojej, Mileńko, co ci się stało, kochani?
0: No cóż, słuchaj, pojawia się w którymś momencie Einstein w kontekście psów, a raczej teoria względności chyba, nie?
1: Aj, to tak trochę, wiesz, ja to
0: ja
1: tak
0: wiem,
1: trochę na luzie traktuję, wiesz.
0: Ale opowiedz, bo to bardzo fajne.
1: No jest słynny fenomen, że psy czują, że ich pan, który to jest kilkaset kilometrów od domu, a one już są...
0: To jest stwierdzony fenomen.
1: To jest stwierdzony fenomen. No ja tak starałem się trochę to wymyślić, wykombinować teorią względności, że one zaginają czasoprzestrzeń i już przebywają właściwie z tym panem. Słuchaj, Boże, piękny, to jest...
0: Bengal.
1: Jak?
0: Bengalka.
1: Bengal, o Boże, Bengalka. Jaki piękny.
0: Bengalka ma...
1: Dziewczynka?
0: Dziewczynka. Bengalka ma trudną historię, ponieważ Bengalka była... u starszej pani w Krakowie i ta starsza pani nagle zmarła na COVID. Trafiła do schroniska, skąd wzięła ją nasza córka na tak zwany dom przechodni. No a potem trafiła tutaj do Warszawy, do nas. Ona przez pierwsze pół roku nie wychodziła z szafy, wyłącznie wychodziła siusiu i zjeść. I była w potwornej depresji, a teraz dowodzi stadem. Jest...
1: Pięknie, coś ma z oczkiem.
0: Coś ma z jednym oczkiem, tak, tak. Jest kompletną wariatką, taką wariatką w jest

0: No dobrze, mamy inne zwierzęta. Alpaki to jest dopiero historia u was.
1: U nas?
0: Tak.
1: Kora gdzieś przeczytała o tych alpakach, że są takie przyjazne, terapeutyczne. Zapragnęła je mieć, więc znalazłem znowu w internecie, dzięki, że jest internet, hodowcę alpak gdzieś w Polsce i na jej urodziny na 8 czerwca, chyba to był 2016 czy

czy 17 rok, kupiły mi trzy alpaki. Jedna była czarna, Kora ją nazwała Amy po Amy Winehouse, druga podobna była do Lady Gaga, więc Gaga, a trzecia była takiego koloru ecru. Ale wiesz co, no i przybyły te alpaki. Okazało się, że niestety nie są komunikatywne, nie podchodzą do nas, w ogóle się nami nie interesują. Dowiedzieliśmy się, że alpaki, które się urodziły w Andach, są niekomunikatywne. Te, które się urodziły w Polsce, to są bardziej komunikatywne. I te dla dzieci autystycznych to się stosuje, to urodzone. Człowiek się wszystkiego uczy w życiu. No i one były z nami ze chyba rok czy dwa lata. Zjadały, Kora hodowała, miała ogródek, zresztą on do dzisiaj jest kwiatowy i warzywny, no to one oczywiście te rośliny zżerały, więc pojechaliśmy z Korą, pamiętam, do miejscowości Rudnik i kupiliśmy takie osłony wiklinowe i te osłony wiklinowe żeśmy otoczyli te ogrody, żeby nie zżerały. Wchodziły też na taras, no to taką żeśmy zrobili, to takie przejście kowbojskie, takie drzwiczki, żeby nie wchodziły. Bardzo często stały przed dużymi drzwiami, szybami, się wpatrywały w siebie godzinami, a jak był zachód słońca, to szły w sam koniec naszej posiadłości i wpatrywały się w zachodzące słońce. Przyjechał mężczyzna, który je strzygł. Strzyżenie alpak nie jest takie proste. Nawet ktoś, kto strzyże owce, to się trochę inaczej robi. No jak wiadomo, ta wełna, są cudowne swetry z tej wełny, bo zimą grzeją, a latem chłodzą. I są bardzo dobre dla alergików. Pewnego dnia patrzymy przez okno i coś dziwnego się dzieje z jedną z tych alpak. Nie wiedzieliśmy, czy jest choroba, czy coś cierpi. I raptem zaczęło coś z niej wychodzić. Wyglądowało to jak narodzenie się aliena, wiesz. Część pierwsza. No okazało się, że była w ciąży, o czym my nie wiedzieliśmy i urodziło się alpaczątko. Maleńkie alpaczątko. To alpaczątko nazwaliśmy Bambi. No ale niestety tragiczna historia, bo za jakiś czas znowu się budzimy i z przerażeniem zobaczyliśmy, że z alpaczątka zostały tylko nóżki. Kora dostała histerii, no może sobie wyobrazić. Przeprowadziliśmy śledztwo międzynarodowe, sprowadziliśmy ekspertów. Who killed Bambi? Pierwsze podejrzenie były wilki, ale miały dobrego obrońca w postaci Adama Wajraka, który powiedział, że jeżeli by wilki pożarły nasze Bambi, to nie zostawiłyby nóg, bo wilki zjadają w całości, więc nie wilki. Drugie podejrzenie było na lisy. Ale specjalista z puszczy, z tego parku narodowego powiedział, że lisy to niemożliwe. No i co się okazało? Nasze kochane milusińskie pieski załatwiły alpaczątko Bambi. Wiesz, jeden nakręca wszystkich i on w stadzie głupieją, szaleją, zew krwi, to jednak są zwierzęta. Jak wiadomo, ludzie też w stadzie, w tłumie stają się zupełnie kimś innym. Indywidualność się roztapia w tym, powiedziałbym, tłumie, w tej zbiorowej podmiotowości i wtedy wszyscy krzyczą Heil Hitler, Heil Hitler. Nasze zwierzęta wewnętrznie krzyczały zabić Bambisia.

0: No dobrze, to jest piękny fragment książki, który przeczytałem 3 razy. Twoja filozofia istnienia kleszcza, bo to jest na tylu poziomach uniwersalna przypowieść, że musisz ją nam opowiedzieć.
1: No tak, wiesz, bo ja, jeżeli ja głoszę teorię, że przecież zwierzęta też mają duszę i że będą z nami w raju, no bo jak można sobie wyobrazić raj bez Pikusia, Ramonki, Mili, Helenki, Boba, Milusi, Donki, Bąbelka.
0: I generalnie zwierząt.
1: No, czy w ogóle zwierząt i kwiatów. To święty Tomasz z Akwinu w sumie teologii pisze, że zwierzęta nie mają duszy i w związku z tym nie będzie ich w raju. No to my będziemy sami w raju. No to oczywiście, że zwierzęta będą z nami w raju, ale powstaje pytanie, a taki kleszcz, których jest bardzo dużo na Roztoczu i wszędzie. Sam miałem kilka lat temu nawet 2 w pępku i lekarka nie była w stanie mi ich wyciągnąć. Co jest kleszczem? Czy on też będzie w raju? I to jest zagadnienie takie, że Leibniz uważał, że żyjemy w najlepszym ze światów. Czyli te wszystkie 50 tysięcy rodzajów kleszczy i 100 tysięcy rodzajów nowotworów i innych zwierząt agresywnych, one musiały być stworzone, bo one w tej całej harmonii powodują, że ten zegar chodzi. Taka jest koncepcja Leibniza. Powiedzmy, że w tej mojej takiej może niezbyt głęboko przemyślanej filozofii, nie do końca zanalizowanej, to możemy znaleźć takie wyjście, że kleszcze pójdą do piekła.
0: A jeszcze Kartezjusz.
1: No Kartezjusz miał dziwną koncepcję, że zwierzęta są maszynami właściwie, prawda? Jak ja obserwuję zwierzę, że zwierzę właściwie o rady. Ojej, ale wy macie koty. To jest jaki?
0: To jest Devon Rex. To jest
1: Devoński,
0: ona.
1: Tak?
0: To jest ona, tak. Aha. I jest jeszcze jeden Devon Rex, Czesław, który pewnie przyjdzie za chwilę.
1: Jezu. Nie wiedziałem, że takie tu są wspaniałości.
0: Jadzia ma rok i udało jej się, co też było fascynującą obserwacją, wkręcić w nieprzyjazne stado 2, które, dla których była zaskoczeniem, niespodzianką, przykrą, a teraz jest pełna ta. Czesław ma najpiękniejsze ze wszystkich zdjęć ma z Mozilem.
1: To jest Czesław?
0: To jest Czesław, tak. Czesław, za chwilę podejrzewam, do ciebie podejdzie.
1: A to jest jaka rasa? Też Devon?
0: Też Devon Rex, tak. Też Devon.
1: Chodź tutaj. Czujesz kotki? Śliczności. Ale kocurek.
0: Bardzo towarzyski.
1: Ale kocurek.
0: Wydaje mi się, że najbardziej, to jest takie sformułowanie, które ty zrozumiesz, najbardziej uczłowieczony z kotów, bo wzrok czasami jest ludzki. Tak bywa.
1: Tak. Ta Mimi też jak się patrzy, to czasami mam wrażenie, że to jest ludzkie spojrzenie. Ze zrozumieniem. No my szukamy podobieństwa do siebie samych, prawda?

0: Hodowca pszczół, ojciec Iwonki z książki. Fantastyczna postać jakoś tak. A. W swoim opisie to szalenie wspaniała postać.
1: Robił jeden z najlepszych miodów w okolicy, a tam bardzo dużo ludzi robi miody i teraz robi taka pani w Biżowie. Ja zawsze u niej kupuję kilka słoików, te spadziowe. No tam są miodziarze, bo ja nawet myślałem o tym, żeby, wiesz, ja mam ogromne łąki z milionem rodzajów tych roślin. W tej chwili zobaczyłem, że na bardzo ciekawa historia, bo na starym kompoście i to w pewnym sensie fizycznym, stary kompost to jest, myśmy z Korą tam żyli powiedzmy kilkanaście lat i wszystkie odpady z jedzenia, skorupki jajka, sałatki, obierki, to wszystko na ten kompost. I ten kompost jak gdyby jest takim materialnym magazynem naszej pamięci. Na tym kompoście wyrosło teraz jaskółcze ziele. Ja mam taki specjalny kalendarz i zrobię z tego jaskółczego ziela zalewkę spirytusem i to jest ponoć bardzo dobre, bardzo zdrowe i lekki psychodelik.
0: Coś podobnego. No dobra, to skoro o tym mówisz, to sok z pokrzyw i sok z brzozy.
1: Robiłem to korze, mając nadzieję, że to jest jako, że to jakoś pomoże, nacierymuje. Specjalne takie urządzenie do wyciskania soku z pokrzyw kupiliśmy i codziennie ze świeżych pokrzyw je robiłem sok. Na pewno to wzmacnia. Jak się zaczyna wiosna, już brzozy mają listki, to się wywierca dziurę w brzozie, wkłada się rurkę i ścieka świeży sok. Też dawałem to korze, mając nadzieję, że to będzie lekarstwo. No oczywiście ziołolotnictwo nie dało rady nowotworowi, ale na pewno po tych wszystkich chemioterapiach, po tych wszystkich medykamentach, które wiadomo, że osłabiają organizm, wzmacnia. Więc na pewno to wzmacniało. Może za dużo, żeśmy mieli nadzieje związane z tym, no ale na pewno nie zaszkodziło, a pomogło.
0: No to skoro o tym, to jeszcze o przytulaniu się do drzew, tak na serio.
1: No przytulanie się do drzew to jest stare, wiesz, celtyckie zwyczaje. No drzewa mają swoją energię i przytulanie się też dobrze człowiekowi robi. No drzewa są wspaniałymi stworami, wiesz, komunikują się z sobą, ja teraz się piszę i korzeniami się łączą i jedne pomagają drugim. No niesamowite się dzieją historie między drzewami, dopiero teraz to odkrywamy, a nasi przodkowie, Słowianie, poganie, mieli tą wiedzę, tylko później przyszedł system, który no, trochę się odsunął od drzew i od przyrody, mam na myśli chrześcijaństwo. Od czego w ogóle zaczął? Od wycinania świętych gajów. A święte gaje były bardzo ważne dla tutejszych pogan. W tej chwili jakiś renesans w Polsce widzę, że się ludzie zaczynają interesować no właśnie tą pogańskimi religiami, które są bardzo blisko przyrody. I przecież no, mieliśmy swoje własne obyczaje, które zostały wytępione i zapomniane. No, nie zostały zapisane. Może jakoś do nich dotrzemy. I przytulanie się do drzew jest i słowiańskie, i celtyckie, i pogańskie.

0: To na koniec już najpiękniejsza teoria, jaką znalazłem w książce, o tym, że kosmici nas podglądają przez kocie oczy. To jest najpiękniejsza teoria.
1: No.
0: Gdzie to wynalazłeś?
1: No tak sobie wymyśliłem, że czasami patrzysz w te oczy kota i mam takie wrażenie, że to może jakaś jest tutaj historia, jakiś układ między kotami i kosmitami. Kosmici nie potrzebują tutaj przylatywać, tylko mają swoich agentów w postaci kotków, które wszystko skanują i tam do innych planet przesyłają informacje.
0: Na razie Helena jest wyraźnie zaintrygowana twoją opowieścią, bo towarzyszy nam tu cały czas. A tak jak mówiłem, to naprawdę nie jest oczywista sprawa. Kamil, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Za mały fragmencik tego, co znajdziemy w książce Kora i inne zwierzęta. Dzięki.
1: Miło mi. Miło mi, że ludzie czytają i że dzwonią do mnie, piszą i są szczęśliwi, że to ich uspokaja. No, cieszę się z tego powodu.
0: Helena odwróciła się tyłem. Widocznie wie, że to już koniec. Dzięki.
1: Piękne są te koty.

wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęć w rozbitym termometrze, bez nocy zawsze tuż nad ranem. W sobotę ciągnie się na rynek, do loży mocno utajnione. Każdy marzy, by na zapleczu być chociaż raz

0: Gościem dzisiejszej listy osobistej był Kamil Sipowicz. Słuchaliśmy jego opowieści o książce Kora i inne zwierzęta. Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Ale teraz chcę się o coś spytać. Którą mnie kochasz najbardziej?
3: 1 Majowa, premiera trójkowa.
4: Jarosław Mikołajewski. Odwołanie.
3: I tylko ich dwoje. Ona i on. Magda Szejbal i Grzegorz Damiński.
2: Śmierć odwołaj, choroby odwołaj, wojny odwołaj, głód odwołaj, obłudy odwołaj, obchody odwołaj.
5: Odwołaj, odwołaj.
2: I co? Odwołujesz, prawda?
6: Odwołuję, bo inaczej się nie da.
3: Plus Alek Dębicz, muzyka.
7: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Tomasz Cys, reżyser premiery.
3: To w sobotę po 19:00. Barbara Marcinik w sposób szczególny. Zapraszam.
1: Autopromocja.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 2 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Hucie ArcelorMittal doszło do wyrzutu żużla z instalacji pożaru i nikomu nic się nie stało. Prezydent Trump podniósł cła na samochody z Unii Europejskiej. Statuetka Oscara zaginęła podczas lotu z Nowego Jorku do Frankfurtu nad Menem. 15 zastępów strażaków prowadzi akcję w Hucie ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej. Zgłoszenie wpłynęło chwilę po 19:00. Nikomu nic się nie stało, podkreśla rzeczniczka firmy Sylwia Winiarek-Erdogan.
9: Wieczorem przed godziną 19:00 w dąbrowskiej Hucie doszło do wyrzutu żużla wielkopiecowego. Nikomu nic się nie stało, nikt nie został poszkodowany. Ale w wyniku tego zdarzenia doszło do nadpalenia kilku samochodów. W akcji gaśniczej uczestniczyła nasza zakładowa Straż Pożarna oraz służby PSP.
8: Jak dodała rzeczniczka, nie było potrzeby zatrzymywania instalacji. Prezydent Donald Trump poinformował o podniesieniu ceł na samochody z Unii Europejskiej w odwecie za, jak twierdzi, nieprzestrzeganie przez wspólnotę umowy handlowej. Wcześniej w ramach transatlantyckiej umowy handlowej Unia Europejska zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe w zamian za 15-procentowy pułap taryfowy na większość produktów pochodzących z Europy, w tym auta.
10: Donald Trump najpierw poinformował o swojej decyzji na portalu True Social. Z przyjemnością ogłaszam, że w związku z faktem, iż Unia Europejska nie przestrzega naszej w pełni uzgodnionej umowy handlowej, w przyszłym tygodniu podniosę cła nakładane na Unię Europejską na samochody osobowe i ciężarowe wwożone do Stanów Zjednoczonych. Cło zostanie podniesione do poziomu 25%, napisał Trump. O kwestie taryf celnych wobec Unii został zapytany przez dziennikarzy. Partnerzy z Unii nie przestrzegają naszych uzgodnień, dlatego zdecydowałem się na taki krok. Pieniądze uzyskane w ten sposób przyniosą dodatkowe miliardy dolarów dla Stanów Zjednoczonych i zdecydowanie przyspieszą naszą własną produkcję samochodów. Mówił Donald Trump. Nie wyjaśnił, na podstawie jakiego aktu prawnego zamierza nałożyć cła. W lutym Sąd Najwyższy uchylił wprowadzone przez niego w trybie nadzwyczajnym cła na import z innych państw. Prezydent w lutym zapowiedział jednak nałożenie opłat celnych w oparciu o inne przepisy, procedurę, która zazwyczaj następuje po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, a nie w drodze jednostronnej decyzji prezydenta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: Wczoraj tymczasowo weszła w życie unijna umowa handlowa z Mercosurem. Cła na ponad 90% produktów z bloku krajów Ameryki Południowej zostały zniesione. Rolnicy, głównie producenci wołowiny, obawiają się napływu do Polski taniej żywności. Polscy europarlamentarzyści i rząd zrobili wszystko, żeby zatrzymać wejście w życie tego porozumienia handlowego, mówi europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
11: To, co do nas należało, zrobiliśmy. Złożyliśmy tą skargę jako Parlament Europejski. To było ekstremalnie trudne, ale udało się złożyć taką nieoczywistą koalicję. I druga sprawa to to, co udało się panu ministrowi Krajewskiemu, panu premierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, aby przekonać naszych partnerów, aby rząd polski także złożył tą skargę. Możemy złożyć oczywiście w tej skardze wniosek o zawieszenie tej tymczasowości stosowania tej umowy, no ale będziemy musieli poczekać na decyzję niezawisłego Trybunału Sprawiedliwości.
8: Polska była przeciwna zatwierdzeniu umowy. Rząd zapowiedział złożenie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Skutków umowy z Mercosurem obawiają się też polscy producenci drobiu i cukru. Statuetka Oscara zaginęła podczas lotu z Nowego Jorku do Frankfurtu nad Menem. Reżyserowi Pawłowi Tałankinowi, który otrzymał Oscara za film dokumentalny Pan Nikt kontra Putin, zabroniono wnieść statuetkę na pokład samolotu. Oddał ją do luku bagażowego, w którym w Niemczech figurki nie odnaleziono.
1: środę Paweł Tełankin chciał wsiąść do samolotu Lufthansa ze statuetką w bagażu podręcznym. Od pracownika amerykańskiej agencji TSA, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, usłyszał jednak, że mogłaby zostać użyta podczas lotu jako broń. Dlatego reżyser musiał umieścić statuetkę w kartonie i oddać do części bagażowej. We Frankfurcie nie otrzymał jej jednak z powrotem. Sprawę nagłosił współtwórca nagrodzonego filmu o propagandzie w rosyjskiej szkole. David Borenstein opisał sprawę w mediach społecznościowych, oznaczając agencję TSA i Lufthansa. Linia lotnicza odpowiedziała komentarzem zaczynającym się od słów „O nie, Oskar zaginął” i zapewniającym o poważnym potraktowaniu tematu oraz trwających poszukiwaniach. Autorzy filmu twierdzą, że Tełankin wcześniej wielokrotnie podróżował z Oskarem i nie miał problemu z przewożeniem statuetki w bagażu podręcznym. Adam Górczewski, Polskie Radio.
8: To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: W ciągu dnia słonecznie, jedynie na Suwalszczyźnie może się chmurzyć. 16 stopni na obszarach podgórskich i na Helu, 23 w centrum i 27 na zachodzie.
13: Autopromocja.
14: Grają i śpiewają, śpiewają i grają, a że im wychodzi, to kontynuują. Tym razem Paragraj.
15: Krzysiu, jedźmy razem do Paragrafu.
16: Paragwaju?
14: Piosenka Paragraj Boba i Karolajny to kolejna nowość tego duetu. Wszystkie ich dzieła zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl. Na premiery czekamy w każdy czwartek w cyklu Piosenkarnia. W audycji zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
15: Pozwiedzamy to, co jeszcze można z miast tych całych majów.
16: Droga Krysiu, to nie tam.
13: To gdzie? Autopromocja.
17: Mało, obiektywnie.

Leszek mi mówił, zespół WW. To na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, Mariusz Owczarek. Dobry wieczór Państwu. Najlepsze życzenia urodzinowe posyłamy od razu na początku audycji do Lecha Janerki. Właśnie tą piosenką. Zapraszam Państwa na 2 godziny naszego spotkania. Jak zawsze sporo nowej muzyki. Jak zawsze także rozmowa, ważna rozmowa o koncercie, który odbędzie się już 9 maja w Cavatina Hall w Bielsku-Białej. I to już za moment. Moim gościem będzie Adam Bałdych, który opowie Państwu o koncercie Seifert Impulsy.

0: Zawsze się cieszę, kiedy widzę cię w studiu przy Myśliwieckiej 357. Naszym gościem jest Adam Bałdych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Adamie, mamy kilka spraw do poruszenia. Przede wszystkim gratuluję ci Fryderyka.
1: Bardzo dziękuję.
0: Widziałem, no nie mogłem być na tej gali, ale z kolei ty nie mogłeś być też w innym miejscu tego samego dnia i tego samego wieczoru. Choć to było to samo miasto.
1: To było to samo miasto. Zazdroszczę ci, ponieważ wiem, że byłeś na Jazzie nad Odrą na Michaelu Mayo, którego też bardzo, bardzo doceniam. Tak więc no, miałem rozterkę, gdzie pójść. Na szczęście poszedłem na galę Fryderyka.
0: Ale jednak Narodowe Forum Muzyki, tak jak powinno być, no odebrałeś ważną nagrodę.
1: Tak, to prawda. Bardzo się cieszę, ponieważ to kategoria muzyki poważnej, muzyki, która jakby dla mnie jest w ostatnich latach taką przestrzenią, w której głównie tworzę. Może nie głównie, ale z której głównie
0: jest coraz
1: korzystam.
0: Coraz ważniejsza dla ciebie.
1: Tak,
0: chyba,
1: coraz ważniejsza, bo ja z tej muzyki poważnej wyszedłem. Później zbuntowałem się przeciwko muzyce zapisanej, skręciłem w stronę improwizowanej, a później jako ten improwizator powróciłem do przestrzeni muzyki poważnej, żeby czerpać tam jako wielkie źródło inspiracji, tak więc nagroda właśnie w tej kategorii dla mnie bardzo wiele znaczy, szczególnie, że każdy z nominowanych naprawdę zasługuje na nagrodę. Wiem, że tylko jedna jest przyznawana, ale bardzo się cieszę, że ją odebrałem.
0: Powiedz coś więcej o tej płycie, o tej nagrodzie.
1: Nagroda została przyznana w kategorii crossover i to jest przestrzeń, w której ja staram się łączyć estetykę muzyki właśnie poważnej, piękną sonorystykę, eksperymenty, których doświadczam współpracując z różnymi artystami właśnie klasycznymi, z improwizacją jazzową. I tutaj akurat padło na bardzo fajny grunt, ponieważ Polskie Wydawnictwo Muzyczne, wytwórnia Anaklasis, a dokładnie dr Daniel Cichy, czyli szef Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, zaproponował mi, abym przetworzył 15-wieczną muzykę polską, głównie z zeszytu KRAS 52. To są takie najstarsze manuskrypty odnalezione w literaturze polskiej, muzycznej, które zostały przeze mnie przetworzone, które stały się nie tylko punktem wyjścia do powstania nowych kompozycji, ale rzeczywiście ujęte w dużej mierze też w takiej formie oryginału, ale zestawionego z improwizacją. A towarzyszy mi znakomity kwartet wokalny Ensemble Peregrina z Bazylei, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej, i klarnecista kontrabasowy Michał Górczyński. I te trzy światy tego oryginału klasycznego, jazzowej improwizacji i takiego eksperymentu klasycznego tutaj po prostu jakiś znalazły taki naprawdę spójny, wspólny grunt i powstał album Leta Mundus, czyli Szczęśliwy Świat. Myślę, że jest w tym albumie, mimo że to muzyka średniowieczna, która wydaje się kojarzy się z jakimś takim mrocznym średniowieczem, to dla mnie jest to muzyka niezwykle uduchowiona, piękna, która po prostu wpływa tak dobrze na moje samopoczucie i wierzę, że to jest zupełnie inne średniowiecze. To jest piękne średniowiecze, to jest coś niezwykle głębokiego, co jest w dzisiejszych czasach nam bardzo potrzebne.
0: Właśnie tak sobie pomyślałem, jaki to jest tytuł pełen nadziei, ten Szczęśliwy Świat. No, w tych naszych czasach
1: chyba prawda? Tego powinniśmy sobie życzyć, prawda?
0: Otóż to.
1: Ja w ogóle tak czuję, że często kiedy na świecie dzieje się coś, co mnie tak przytłacza albo mocno na mnie działa, to ja próbuję muzyką stworzyć coś, co będzie takim antidotum, co da takie wychylenie tego wahadła w drugą stronę, co wejdzie w dialog z tą przestrzenią. Nie tylko ją opisuje, ale wręcz przeciwnie, może daje coś, czego nam brakuje. I tutaj tego bardzo dużo jest na tym albumie. Mm.
0: Twoja płyta Portraits była też nominowana w kategoriach jazzowych.
1: Tak, ja w ogóle dwa tygodnie wcześniej miałem okazję być na gali Fryderyków jazzowych. Tam z moim kwintetem mieliśmy nominację w kategorii właśnie albumu roku, czyli Portraits. To też dla mnie ważny album, ponieważ album stworzony z kwintetem, z którym już od wielu lat współpracuję, z którym mamy bardzo fajny język komunikacji, no i w którym jak gdyby rozwijam te pasje takie bardziej, że tak powiem, jazzowe, aczkolwiek na tym albumie też słychać bardzo dużo inspiracji pochodzących z muzyki poważnej, bo często forma samych kompozycji jest taka, którą można spotkać właśnie w muzyce poważnej, instrumentarium, nawet perkusji, duże bębny jak Gran Cassa czy Tam Tam, czyli takie koncertowe brzmienia pojawiają się na tym albumie, więc mi się wydaje, że te wszystkie światy cały czas na siebie jakoś działają, ale trudno byłoby mi stanąć w jednym miejscu. Raz jestem bardziej w jazzie, raz w tym świecie muzyki poważnej. Czasem wyskakuję na scenie z Błażejem Królem czy z Kwiatem Jabłoni, którzy zapraszają mnie do swoich piosenek. I też czuję się tam jak ryba w wodzie, bo dla mnie muzyka jest jakby czymś jednym, nie? Co nas łączy i kiedy wchodzę na scenę, to ja naprawdę nie myślę, z kim gram i nie traktuję tego jako coś drugiej, trzeciej, nie wiem, kategorii. Dla mnie to jest jedna muzyka, jedno spotkanie i wrażliwi ludzie. I jeśli tylko to ze mną rezonuje, jeśli ja tylko czuję, że to mnie w jakiś sposób porywa, to tam jestem i się nad tym nie zastanawiam. A to może być najwyższej wody artysta jazzowy z wielkim poważaniem, ale jeśli ta muzyka mnie nie dotyka, to tam mam problem, żeby się jakoś odnaleźć, bo ja po prostu muszę być w tym autentyczny, więc te moje wrażenia są dla mnie po prostu bardzo ważne. One mi pokazują, w które przestrzenie wchodzić, a gdzie może zostawić to w spokoju.
0: Kolejny ważny koncert przed tobą. 9 maja w Bielsku Białej, w cudownej sali Cavatina Hall, która jest, no jeśli państwo jeszcze nie byli, to polecamy.
1: To warto.
0: To jest
1: piękne,
0: naprawdę,
1: piękne,
0: naprawdę miejsce, gdzie muzyka brzmi doskonale. Kolejny koncert z cyklu Jazz One Night. Ja miałem nie tak dawno wielką przyjemność być na koncercie duetu Brat Melka. Brzmi

0: podmiotów wykonawczych, jeśli można użyć takiego sformułowania. Opowiedz o tym koncercie słuchaczom Trójki. Trójka ma przyjemność i zaszczyt być patronem cyklu Jazz One Night. Zatem jesteś tutaj jak najbardziej na miejscu jako ambasador tego koncertu.
1: W ogóle bardzo dobry tytuł tej serii Jazz One Night, ponieważ to jest One Night. Tylko jeden koncert z muzyką Seiferta w naszym wykonaniu. Tylko jedyna okazja, żeby posłuchać tego wyjątkowego zestawienia artystów, których zaprosiłem do tego, żeby podjąć próbę wykonania muzyki wielkiego mistrza Zbigniewa Seiferta. Jeśli państwo nie znają tej postaci, to jest jak Krzysztof Komeda, ale polskich skrzypiec jazzowych. Człowiek, który osiągnął wielkie sukcesy nie tylko tu, ale również w Stanach Zjednoczonych, nagrywając z największymi jazzmenami światowej sceny jazzowej. I niestety Zbigniew Seifert zmarł dość wcześnie, ale pozostawił po sobie mnóstwo wyjątkowej muzyki, która do dnia dzisiejszego działa na rzesze skrzypków jazzowych, również na mnie. I ja przyznam szczerze, jako młody chłopak trzymałem się od jego muzyki z daleka, ponieważ czułem, że to jest coś tak indywidualnego dla niego, tak indywidualny głos, że każda próba wchodzenia w tę muzykę zbyt głęboko będzie po prostu oznaczała kopiowanie jego estetyki, a ja próbowałem jakby odnaleźć swoją własną. To dla mnie było bardzo ważne. I dopiero teraz czuję się gotowy, żeby podjąć rękawice zagrania Seiferta ze zrozumieniem tego, kim był, a z drugiej strony, żeby pokazać, że ta muzyka może być takim materiałem twórczym, który może być interpretowany w bardzo współczesny i osobisty sposób. Właśnie tak jak Komeda pojawia się na albumach wielu artystów. Tomasza Stańki, Marcina Wasilewskiego, nie mówiąc o artystach zagranicznych. Tak wierzę, że muzyka Zbigniewa Seiferta mogłaby taką być. Jacek Sołkiewicz, który prowadzi blog Jazzmotional, na którym wspaniale opisuje właśnie poprzez emocje albumy jazzowe i to, co dzieje się na scenie jazzowej. Poznałem się z nim parę lat temu. Jest wielkim fanem twórczości Seiferta i on zaproponował mi właśnie to, abym opracował muzykę tego mistrza. Zaprosiłem do współpracy mój kwintet, Adam Bałdych Quintet, z którym właśnie byliśmy parę tygodni temu nominowani do nagrody Fryderyk za album Portraits. Tak więc będzie mój kwintet, z którym doskonale się rozumiemy. Będzie Jakub Mizeracki, znakomity gitarzysta, z którym miałem szansę zetknąć się w składzie mojej żony Kari Saal, z którą współpracuję i też zrobił na mnie wielkie wrażenie swoimi brzmieniowymi poszukiwaniami. Będzie Kuba Więcek, który pojawi się ze swoim saksofonem altowym, swoją niezwykłą wyobraźnią. Parę miesięcy temu wystąpiliśmy wspólnie w Nosprze, ad hoc na scenie i tak zażarło, że to wiedziałem, że to jest muzyk, z którym po prostu muszę się pojawić ponownie na scenie, więc będzie z nami Kuba. W pierwszej części zagram z Jakobem Karlssonem, czyli znakomitym szwedzkim pianistą, z którym też od czasu pierwszego albumu dla wytwórni ACT Imaginary Room współpracuję i co chwilę gdzieś gramy razem. No i wybrzmi naprawdę wyjątkowa muzyka Seiferta. Tam są czyste emocje. Ta jego walka z chorobą może właśnie jest tam słyszalna, ale nie jako coś, co w czym czuć taką próbę, nie wiem, szukania uzdrowienia poprzez muzykę albo jakiegoś pozostawienia po sobie czegoś, tylko on wiedział, że to jest jego czas, w którym musi dać w muzyce wszystko. Więc jak już łapał za skrzypce, to tam była taka petarda, że nie da się przejść obok muzyki Seiferta obojętnie. To jest coś, co jest wspaniałą, po prostu takim ładunkiem emocjonalnym, przepiękną muzyką, która porywa. Ja z jednej strony chciałem tego ducha zachować, tak więc to będzie naprawdę bardzo dynamiczny jazz, porywający. Z drugiej strony odnalazłem gdzieś utwory, które przetworzyłem przez swój taki zmysł kompozytorski, żeby pokazać, że Seifert może być impulsem do tworzenia czegoś nowego.

0: całego, stąd Seifert Impulsy, tytuł całego koncertu. A co się ostatecznie wydarzy na scenie, to dowiemy się tam na miejscu. To będzie jedyna okazja i naprawdę bardzo, bardzo Państwa zapraszam, bo w Cavatini jest po prostu cudownie, wszystko dobrze brzmi i myślę, że to jest taki koncert, na którym po prostu warto być.
1: A możesz trochę uchylić rąbka tajemnicy, po które płyty sięgasz, po które utwory? Jak będzie ułożony program tego koncertu?
0: To są utwory z różnych albumów Zbyszka i z jego albumu Passion i Man of the Light, z albumu Solo, na którym też jest bardzo dużo, właśnie przez to, że gra sam na instrumencie, źródeł inspiracji, które można jak gdyby posunąć dalej w formę taką bardziej rozbudowaną. Ale są to też nagrania, w których z Hansem Kollerem Zbigniew Seifert współpracował, z Joachimem Kühnem. Nie zawsze jego kompozycje, ale kompozycje, które dzięki udziałowi Seiferta zyskały tak bardzo jego ducha, że tutaj też postanowiłem wziąć się na tapetę. Będą też moje utwory, które były z kolei pisane pod wpływem inspiracji muzyką Seiferta, czyli Force Biggie, Village Underground, kompozycje, które mają w sobie klimat jego muzyki, chociaż napisane w innych czasach, w innej perspektywie. A na końcu będzie też po prostu wolna improwizacja, czyli miejsce na to, żebyśmy zatopili się trochę w tym duchu jego estetyki i po prostu zobaczymy, co się wydarzy. Nie chcę tego planować, nie chcę za dużo wiedzieć o tym, co się wydarzy, tylko pozwolić tym muzykom zagrać. Tutaj nikomu nie mówiłem niczego tak naprawdę o tej muzyce. Chciałem, żeby każdy był sobą, żeby poczuł, co ma do powiedzenia o jego muzyce, ale co też ma do powiedzenia w swoim własnym świecie, żeby ta muzyka była po prostu i ten koncert był jak najbardziej twórczy, więc dużo przestrzeni ma każdy z artystów na tym koncercie i myślę, że przez to ten koncert jest tak bardzo nieprzewidywalny.
1: I to jest ten Just One Night, czyli Just One Night.
0: Just One Night.
1: To się zdarzy tylko jeden raz. To pamiętajmy o tym, że kiedy wybieramy się na koncert, choćby to był, nie wiem, któryś z kolei koncert naszego ulubionego artysty, to nigdy nie będzie tak samo.
0: Nigdy nie będzie i stąd jest tak wielka wartość tych spotkań. Nie mówiąc o tym, że każdy z nas poprzez udział na koncercie wnosi coś, co odmienia jego oblicze. Wielokrotnie miałem to cudowne doświadczenie bycia niesionym przez niezwykłą publiczność, która mi towarzyszyła. I nie wiedziałem, czy to ja jestem twórcą tej muzyki, czy to ta publiczność tak naprawdę swoją obecnością, stanem ducha, uwagą, uważnością sprawia, że ta muzyka się tworzy. Więc to się dzieje na jakimś takim poziomie metafizycznym, więc bardzo was tam potrzebujemy i czekamy na was.
1: Adam Bałdych zaprasza Państwa na koncert Seifert Impulsy 9 maja o 18.30 w Bielsku-Białej w sali Cavatina Hall. Adamie, dziękuję Ci bardzo za czas poświęcony na to spotkanie przy Myśliwieckiej 357 w programie Trzecim Polskiego Radia. Życzę Ci, żeby to był ten koncert, który zapamiętasz na długo.
0: Ja również.
1: I Państwu, którzy tam będą, też tego życzę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogliśmy się tu spotkać i naprawdę czekamy na Was.

0: Seifert Impulsy. To o tym koncercie opowiadał Państwu przed chwilą na antenie Trójki Adam Bałdych, bo to on zaprosił na ten wieczór swoich przyjaciół. A zatem jeszcze raz. 9 maja, Cavatina Hall, 18:30, Bielsko-Biała. Adam Bałdych, Jakob Kardzon, Adam Bałdych, Quintet i Jakub Mizeracki oraz gość specjalny Kuba Więcek. Jeśli chcą się Państwo na ten koncert wybrać z Trójką, proszę pisać mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Seifert Impulsy, Jazz One Night, znów w Cavatina Hall, 9 maja o 18:30, Bielsko-Biała. I w tej sprawie polecam Państwu adres mailowy mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Muzyka, tak jak mówił Adam, utwory dla Zbigniewa Seiferta napisane. Village Underground i For Zbigi, a potem także Dreamer. To wspomnienie z koncertu w Trójce z 27 listopada 2016 roku. Adam Bałdych i Helge Lien Trio. Żartowaliśmy sobie trochę na antenie o tym, że nie można być w dwóch miejscach na raz, bo 24 kwietnia, kiedy odbywała się Gala Fryderyków Muzyki Klasycznej w Narodowym Forum Muzyki, ja właściwie od tej samej porze byłem w innej sali we Wrocławiu, dokładnie w sali Impart Centrum, na koncercie w ramach festiwalu Jazz nad Odrą. I udało mi się przywieźć z tego festiwalu nie tylko wspomnienia, ale także i nagrania. No proszę posłuchać.
1: Jestem Michael Mayo, słuchacie Trójki.

Michael Mayo, jeden z tych głosów, które na żywo brzmią jeszcze lepiej niż na płytach. Choć na płytach też jest przecież fantastycznie. Bones to z tego albumu You and You, a potem Strange Magic, jedno z nagrań gościnnych na płycie The Guest House Shia Maestro. Michael Mayo wystąpił 24 kwietnia w piątkowy wieczór w sali wrocławskiego Impartu. Miałem możliwość także porozmawiania z artystą tuż po koncercie i to spotkanie na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie już wkrótce. A teraz słowo o koncercie, o którym artysta opowiadał Państwu, goszcząc kilka tygodni temu tu w audycji Mało Obiektywnie. Był nim Franciszek Pospieszalski, bo to jego Warsaw Band wybiera się do Krakowa i 10 maja o 19 w Strefie Nowej w Krakowie zagra koncert. Nie zabraknie na tym koncercie na pewno tych dwóch utworów.

szesnastkowo-triolowy skansen i British Ballad. To dwa utwory z płyty Warsaw Band zespołu Franciszka Pospieszalskiego. Na żywo ta muzyka w Krakowie 10 maja w Strefie Nowej o 19. I kolejna nowa płyta przed nami. Ta dotarła do mnie z Ibizy. No, tak przez Polskę, nawet mocno przez Polskę, bo płyta została nagrana w Nieporęcie w studiu Jana Smoczyńskiego. A to spotkanie Andresa Cola, Andres Cole, Cosmic Trio, Ramon Lopez i Mateusz Smoczyński także w składzie tego zespołu, bo to pierwszy koncert zagraniczny tego zespołu odbył się na festiwalu Enter Enea w 2023 roku na zaproszenie Leszka Możdżera i potem płyta została nagrana. Ride to Heaven to jest tytuł tego albumu.

Keep the Hope, Ride to Heaven, tytułowe nagranie z nowego albumu Andres Kol Cosmic Trio z udziałem Mateusza Smoczyńskiego. Zostajemy w strefie nowości. Można gadać. To jest najnowsza piosenka Martyny Sabak.

tytułowy Nic nie trzeba, Paplanie, a teraz już jako trzeci singiel promujący nową płytę utwór Można gadać. Martyna Sabak gościła w Trójce w audycji Mało obiektywnie przy okazji płyty debiutanckiej i kiedy ten album nowy, drugi ukaże się chyba w czerwcu, taką datę widziałem w zapowiedziach, mam nadzieję również na spotkanie i na rozmowę o tej nowej płycie. Obok Martyny także wspaniały zespół, jak Państwo słyszeli, na saksofonie Jakub Łępa, na trąbce Ignacy Wendt, na perkusji gra Piotr Budniak, na fortepianie Adam Jarzmik, na kontrabasie Tymon Trąbczyński, Michał Zwierniak na gitarze, zatem jazzowy skład, co się zowie. To Można gadać, nowy utwór Martyny Sabak dziś w audycji Mało obiektywnie. Jeszcze jedna nowość przed nami, tym razem to muzyka prosto z teatru. Daniel Grupa i kompozycja zatytułowana Kiedy nie widzi nikt.

Tak jak w przypadku Martyny Sabak, to Daniel Grupa także przygotowuje się do wydania drugiego albumu. Pierwszą odsłoną tej płyty nowej jest właśnie to nagranie Kiedy nie widzi nikt. Jak czytam w informacji prasowej, utwór powstał w szczególnych okolicznościach podczas pracy nad muzyką do spektaklu Metamorfoza Narcyza w reżyserii Michała Telegi. To właśnie teatralny kontekst stał się punktem wyjścia do stworzenia kompozycji, która zanurza się w emocjonalnej złożoności relacji i wewnętrznych napięć. Daniel Grupa, kompozytor muzyki teatralnej, prezentuje Państwu swoje nowe nagranie Kiedy nie widzi nikt. Dziś w audycji Mało obiektywnie. Wracamy do kalendarza muzycznego, do tej ważnej daty. 2 maja urodziny Lecha Janerki. I tym razem muzyka w autorskim wykonaniu.